0: tavo miesto radijas.
1: Jedna prosta prośba. Posłuchaj. Na chwilę zostań.

możesz opuścić. Mogę z krewem parabalono. We formie stykła, kuziowy dym, palone stawę, tam ma bliski podpiór.